Peter, kuno kuti mo studio ipoka mbeke ko mtokta rasi defensive driving nazo kuvura zika sesupike mahudi mononzira detunti ngapi mnazika sesupika po mahudi mpito za zeguluka.

Lazarus minta zima tu na nsekonde bakrasto na wili zonta ndatu penanu areke kumpa kos na msika dima hena don chapu chapu. Domande ngu. Pena makura tuka ninge pwas kachu.